ndikamva chinganga chimene chiti madzimira ati kunena kuti ai ndithu ndi boom ndiye Afrika tilonjerane kuti anzathu madziko banji tsiku lalero mwaliyamba motani akutaa ife tulili pa ulendo ndiye ngati muli pa ulendo kuthamanga sikufika iya yendani modeka bwinobwino modekherera bwinobwino mofadza bwinobwino inu kuthamanga sikufika iya ayi amabwera kuno ndiye aduka mwendo ayi afika alibe khosi Muni bo ulendo mukapeza zuri mwafika muri bikosi. Ah. Ino zimene siza bwino yani. Aya achita ngozi basi aduka alibe mimba ulendo umene. Ino angozi zina zikumapewa ino. Kumaenda mofatsa osatamanga yani. Kuenda modeka mwino ndino matimazi. Ka muri panjinga akapalaza muri panjinga ya moto. Ino muri pagali moto. Kumaenda mofadza mogwira ntima bwinobwino loka mukuchapira ngolo modeka bwinobwino amiseki magunte kunsembedzi kuzamowa kuti mva pa 100.7 amandevu kubairo mpadwe yakumvetsera radio mosambiki ati ari chimwandinyoza kuti kumvani kuno kwa William kushangara tatsakula bwalo athu ndikuimba kwa kaliza vogo nkalma zindi kuthamanga yayi ndikuenda pang'ono kuthamanga zikufika yayi tsono mbwe anata mtunda ndikudumpha akuti mwari wanyo tsono mbwe adata mtunda ndikudumpha mwambiri wati kuwudja koma nkamamu kola akuti asina mve bwinobwino kuti yaponda thope lamwa

Und wir eintauchen in die Kura Pasti 3. Imvani nkani kujokera kuno kutete. Ndipo nkani zore ngaya ndine Noa Chirima Mpunga. Mlingo fumbi limene likupotedwa chifukwa cha kukomba malasha mboma la Mwatizi kutete. Ukonetsa kujeba masiku akumapetowa. Kujeba aku kwa chitika chifukwa cha kuonjezera ntchito zoyang'anira malo amene amapangira zakupulitsa malasha. Zimenenso ziugwiridwa ndi gulu lopangidwa ndi akatswiri oyimira boma pa mirandu, akatswiri a zamigodi, azayilengedwe komanso atsogolera m'midzi. Ngakhale kuti pali kusintha kuonekeratu, DC wa boma la Mwatizi Colin Peter akuti vutoli silinati kwathunthu. Kutengera ndi zoyankhula ntsogoleriyu, fumbi la malasha likupitirizabe kuoneka madera ena, motero ndipo funika kupitiriza zintchito zoyang'anira ndi kuteteza chilengedwe. Iza mafotokozera katswiri wa zachilungamo mdziko muno Americo Letelam amene wagwira ntchito m'bomalo la chinayiri. Pa nthawiyo Americo Letelam anati sikunayenera kufulumira kupereka chigamulo pa nkhani yakuononga chilengedwe m'boma la Mwatizi chifukwa nkhani idzafufuzidwanso ndi akatswiri ena akunduna. Mlembi amene akuimira boma la dziko lino mchigawo chatete wati alokondwa ndi mmene anthu am'boma la Zumbu akugwirira zintchito za ulimi. Kutengera ndi zoyankhula Christina Mafumu, anthu am'bomalo akugwira ntchito mogwirizana ndi malangizo aboma ofuna kuonjezera ulimi ndi cholinga cha kuonetsetsa kuti chakudya chikupezeka chokwanira. Mlembiyu amene wagwira ntchito mdera limeneli la mchigawo chatete wapempha anthu kuti asagulitse zokolola zonse pofuna kupewa njala mtsogolo. Chimodzimodzinso mlemba amene akumira boma la dziko lino kutete wapempha anthu am'boma la Zumbu kuti asunge bata ndi mtendere chifukwa ndi zimene zimalimbikitsa chitukuko chadera ndi dziko. Kutengera ndi zankhula Christina Mafumu, kuyenda mwaufulu kwa anthu ndi katundu osiyanasiyana komanso kuonjezeka kwa zokolola zikuchitika chifukwa cha bata ndi mtendere zimene zikupezeka mchigawo ndi mdziko muno. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino kutete wapemphanso anthu am'boma la Zumbu kuti azikhala tcheru ndi anthu amene akufuna kusokoneza bata ndi mtendere pofalitsa mthenga unama ndi cholinga chobwezera pambuyo chitukuko ndi moyo wabwino wa anthu. Ndipo nduna yona za ulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno yagwira ntchito laisanuli m'boma la Kalabasa kutete ndi cholinga chakuona mmene zikuyendera zintchito za maprojekiti a usodzi ulimi ndi ntchito za mafactory. Kushitima likulu la bomalo Robert Albino anakaonanso mmene zikuyendera zintchito za projekiti ya Transformar imene inakhazikitsidwa ndi kulandira thandizo la kampani ya Hidroelectrica de Carabasa Magasia Bem ndi kuthandizira misika yapakati pa dziko lino. Chimodzimodzi inayendera malo a ulimi ndi mafactory othandizidwa ndi kampani yona za magetsiyo. Cholinga chinanso cha ulendo wa mtsogoleriyu ndi cha kuona lelukali imene factory yona za foja ikugwirira zintchito zake mchigawo chatete ndi kuthandizira pa chitukuko cha dziko lino. Mlembi wa mkulu wa bungwe la amayi OMM wayamikira mmene amayi akutengerapo mbali pa zintchito za midzi komanso pa chitukuko cha chuma ndi moyo wa anthu mdziko muno. Sidalia Shauki wayamikira kulimbika kwa amayi pa ntchito zimene akuchita mmidzi yawo pofuna kukwanilitsa kudziyimira pawokha pa nkhani ya zachuma. Mlembi wa mkulu wa OMM wati alokondwa ndi mmene amayi akupangira magulu osiyanasiyana chifukwa ndi mmodzi mwa njira zothandiza pakudzilemba ntchito komanso kupeza ndalama zothandizira mabanja awo. Kwa masiku atatu Sidalia Shauki wagwira ntchito maboma amakanga angonia komanso munzinda watete ndipo pagulu la zintchitozo wotsogolera msonkhano wapadera wa alimbi a OMM kumaboma pofuna kuyang'anira ndi kuthandizira kayendedwe ka zintchito za bungweri. Ndalama zoposera $20 million zoperekedwa ndi Fundo Climatico Verde thumba lona zanyengo zigwiritsidwa ntchito chaka chino mchigawo chatete pofuna kulimbikitsa zintchito zochepetsa zotsatira zoyipa
za mavura kusintha kwa nyengo. Ndama zimenezi zingiri sidonchiro pa kukonzetsa konzetsanso malo gawira manji pofuna kuthandiza madera ndi midzi imene ikukhudzidwa kapena ingakhudzidwe kwambiri ndi chilala mavuta achachilengedwe El Nino pa ndalama zonsezo mbali ina izagwiri sidonchiro pa kukonzetsa konzetsanso malo 24 gawira madzi amene tsopano asakugwira bwino ntchito maboma amunterara dowa ndi motizi. Kurengera ndizo yankhula David Mwaga wapampando a project yochedwa Link ku Save the Children. Zikuonetsa kuti ndalamazi zikufunika kulimbikitsiranso chitetezo cha madzi komanso kuonjezera umoyo wabwino anthu amene akukhudzidwa. Pomaliza zenyukuti mboma laka warabasa nchigawo chatiti akulimbikitsa zintchito za masewu ya mpira wamiyendo kuyambira magulu achinyamata pofuna kupeza ndi kulimbikitsa maluso atsopano maserowa. Pofuna kukwanilitsa izi mtauni ya Chitima pamene mukuchitika mpikisano wa ananda achinyamata otchedwa Bebeg umene ukusonkhanitsa magulu osiyanasiyana mbomalo. Mpikisano ukupatsa ananda achinyamata mwayi woonetsera kugulu luso lawo komanso kulimbikitsa udindo, mgwirizano ndi mfundo za kaseweredwe kabwino ndi kaulemu kolemekezana wina ndi nzake mu mpira wa miyendo. DC wa boma la Carabasa Mensch Cardozo wati kulimbikitsa masewerowa ana ndi modzi mwa njira zopangira mndandanda wa maphunziro a osewera mtsogolo amene angathe kudzalowa mu mpikisano waukulu mdziko muno musambola. Zinalinkhani mchinyanja.